0: przyboje ze mną.
1: Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.